tamushe kufamba udachenka uchidziwa zvakuri kuita munjanji kuchedza kusondesa mafoni mumbuto izoizi zvinaitisa kuti nzero nandirwe yato ireke kuoneka zvinashupa kuti ubve kuti kurikuya komboyo uchichedza pafoni kuyeherera na kuleka kuchenka zvinabala ngozi ikuru nadyano ungatuli padhuze na munjanji koya foni yako tamushe kuruza pindiribodzi mukuchedza pana kuruza upenyu hwako munguwedoro kubasi gara kutali na munjanji kana kuti zense mbuto zinanga ziri kufamba komboyo usati watata njanji linga chakutoma makundu mairi kufamba uchikatwera masiripa zvinabala ngozi ikuru kufudza midziyo na zvese zvinosanganiswa na nyamunjanji zvidanyangara futi zvinabala kunongwa na kupedzerwa kwa mari na kalipiwa makomboyo zvichibala zvingozi kuna iwo wanhonanga vari mukomboyo ungaona zvinhu kuti zvingafungirike kuti penango zvabiwa fona pa 84 31 11 060 nkhabe pa 84 33 17 14 6 nene fonazvo basi pa 84 32 098 72 kukhalika ndicho chinhu chakutoma usaite kuti kuchedza pafoni kukuyehese chenkha ngozi yakupimiwa na komboyo kubatamushe midziyo na zvese zvinasonziswa na nyamunjanji ndi ubaba wakuti unada kuitwa na wense munhu zvace Caminhos de Ferro de Moçambique.

vakaberekwa nehama dzakona dzinonzwi Tutu Roba na Johnny Cole. Baba nonzwi Aminata Angeliki Muyonge. Mai tingati Aminata Angeliki Muyonge. Dimai kuzoti Charles Agpepa.

Dio Mosambiki misoro provincia yombanike irikufakaza mabasa yomuchindawo. Radio Mosambiki misoro provincia yombanike irikufakaza mabasa yomuchindawo. Radio Mosambiki misoro provincia yombanike irikufakaza mabasa yomuchindawo. Radio Mosambiki misoro provincia yombanike irikufakaza mabasa yomuchindawo.